0: Mbiramona mirongo yori nhambo mbari ndia piti mu murongo mu hoka twajoka rwereke tuka matemba kumoka enda puna mi muheke nje imba no muko tuloreko nori jatano Omurali
1: Hello
0: Hello
1: Mohara nawa mapenduka nawa
0: Papenduka
1: Me trago
0: si huido,
1: con